0: To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Dámy tu mano!
2: I venga conmigo! Vámonos a